0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Jedną z ulubionych i najbardziej dokuczliwych taktyk szatana jest osłabienie Twojego poczucia pewności co do Twojego wiecznego bezpieczeństwa.
4: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll opisuje duchową zbroję.
3: Masz przyłbicę zbawienia, a Pan mówi: włóż ją. Nie jesteś na straconej pozycji, gdy masz na głowie hełm. Jesteś silny. Pamiętaj, to Bóg jest ostatecznym zwycięzcą. Czy to nie wspaniała nowina?
4: Każdy, kto tkwi w przeświadczeniu, że potrafi stanąć do walki duchowej w oparciu o własne siły, że jest w stanie prowadzić względnie bezgrzeszne życie, jest w błędzie i po prostu sam siebie oszukuje. Biblia ostrzega, wojna duchowa to nieunikniona rzeczywistość i należy właściwie się do niej przygotować. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia dr Chuck Swindoll dokończy wykład oparty na 6 rozdziale listu do Efezjan. Przypomni nam, że naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa nie mają się czego bać, a także, że mamy zachować gotowość, bo ataki szatana mogą na nas spaść w każdej chwili. Wykład nosi tytuł Potężna zbroja dla słabej owcy. Czyta Zygmunt Karel.
3: Przeciwstawiamy się wrogowi wyposażeni w sprzęt przewidziany przez Boga. Pierwsza jest prawda. Pas prawdy. Przygotujcie się więc do walki. Przepaszcie swe biodra prawdą, przyodziejcie się w pancerz sprawiedliwości. Chodzi o życie w prawdzie, mówienie prawdy, opowiedzenie się po stronie prawdy. Ma na uwadze brak dwulicowości, hipokryzji. Odnosi się do autentycznego życia i do szczerości w życiu. Opasany prawdą niczego nie ukrywasz, niczego, co jest wstydliwe. Następną częścią zbroi jest pancerz sprawiedliwości. Jest to całkowite okrycie się sprawiedliwością Chrystusa. Każdy wierzący, który słyszy w tej chwili mój głos, jest usprawiedliwiony na mocy Bożej deklaracji. Trzecim elementem są buty. Żołnierz musiał maszerować przez nieprzyjazny i surowy teren. Musiał wdzierać się na spękane skały, pokonywać wszelkie przeszkody wodne, rzeki, rozlewiska i inne, których dno mogło być pełne ostrych czy śliskich kamieni. Buty to gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Umożliwiają ci prowadzenie walki. A co to jest dobra nowina pokoju? W moim rozumieniu chodzi o pokój z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Taka jest istota tego określenia. Pas, pancerz, tarcza wiary, hełm zbawienia i miecz słowa. W tamtych czasach oczywiście nie strzelano kulami, ale miotano strzały, kamienie czy dzidy. Czasem groty strzał maczano w materiałach palnych, zapalano i miotano płonącą strzałę w kierunku wroga. Tarcza chroniła przed atakiem strzał czy dzid. Paweł odnosi poszczególne części zbroi do świata zjawisk niewidzialnych. Płonąca strzała wroga. A cóż to takiego? No więc zrobiłem sobie całą ich listę. Oto płonące strzały, które lecą na ciebie. Wątpliwości, myśli o przegranej i rezygnacji, zniechęcenie, depresja, lęk, wścibstwo czy niepohamowana ciekawość, poczucie winy, wstydu, nieład i dezorientacja, nadmierne wyczulenie na reakcje innych, dzisiaj tak bardzo często spotykane, chciwość, żądza, pycha, arogancja, wygórowane oczekiwania, mentalne udręczenie, tępy upór i jeszcze jedno, groźne, podejrzliwość. Niektórzy są podejrzliwi z natury. Wróg to wie i miota w ciebie ogniste strzały, w wyniku czego twoja podejrzliwość tylko się nasila. Z jakiegoś powodu nie ufasz innym i w ten sposób łatwo cię pognębić i pokonać. Uwaga, leci, tarcza w górę. A co jest tą tarczą? Zaufanie, wiara. Panie, ufam Tobie niezależnie od własnych emocji. Ufam Ci mimo tego, że to wszystko teraz na mnie spada. Panie, wbrew moim skłonnościom, nawykom, które przez lata wykształciłem, teraz, Panie, idąc naprzód, ufam Tobie. Osłaniam się tarczą wiary przed tymi wszystkimi strzałami. Modlę się, Panie, żebyś od samego rana osłaniał mnie tą tarczą, bo sam nie daję rady. Ta tarcza jest mi nieodzowna. Wierzę Ci, Panie, i ufam, Ojcze, właśnie wtedy, gdy narasta strach. Ufam Ci, gdy wokół robi się ciemno. Ufam Ci wtedy, gdy dopada mnie pokusa. Ufam Ci, że pomożesz mi zapanować nad moim językiem. Ufam, że pomożesz mi zapanować nad zwątpieniem z powodu udręki i nad zniechęceniem. Mógłbym jeszcze wymienić tuzin innych rzeczy. Tarcza wiary jest tarczą ufności. Czy doceniasz już jej wartość? Pomoże ci unieszkodliwić wszystkie pociski złego. Może sobie pomyślisz, pastorze, gdybyś tylko wiedział, przez co muszę przechodzić. Chwileczkę, słyszałeś, wszystkie. Ale moje utrwalone nawyki, wszystkie. Gdybyś miał za żonę taką, powtarzam, wszystkie, wszystkie. Pomoże ci unieszkodliwić wszystkie pociski. A wiesz, jak ich uniknąć? Gdy skończy się audycja, pomyślisz sobie, o, to było bardzo cenne. Wiem, wszystko jest zawarte w Biblii i to jest takie świetne. Ale gdyby on tylko wiedział, z czym muszę się borykać, pojąłby, że połowa tego wszystkiego, o czym mowa, w ogóle się do mnie nie odnosi. Jeśli tak sobie myślisz, to bardzo mi przykro, ale masz problemy z zaufaniem. Nie chcesz w to uwierzyć. Ważniejsze jest jednak to, że twój wróg chce, żebyś niczego nie zmieniał, żebyś próbował przypodobać się każdemu, żebyś nie pozbywał się wątpliwości, żądzy, pychy czy podejrzliwości. Ty też się z tym dobrze czujesz. Wolisz to, niż uwolnić się od tego wszystkiego. A więc jesteś pokonany. Stałeś się zabawką w rękach wroga. Sama myśl o tym jest przerażająca. Siedzisz cicho, nie ryczysz, jedynie pobekujesz. Tarcza wiary, a następnie przyłbica zbawienia. Żołnierz nosił na głowie ciężki hełm. Jego kształt zależał od stopnia wojskowego i rodzaju służby. Hełm chronił najważniejszą część ciała. Jego użyteczność sprawdzała się w walce. Do dnia dzisiejszego żołnierz słyszy: hełm na głowę, nie odkładaj go na bok, chroni cię przed odłamkami i kulami. Pewność zbawienia jest jednym z najważniejszych części twojego ekwipunku. Jesteś zbawiony, przyszedłeś do Chrystusa. Twój stan duchowy nigdy już nie zostanie zmieniony. Nie musisz tracić poczucia pewności. Pojawiła się wtedy, gdy narodziłeś się na nowo i posiadasz ją do teraz. Jedną z ulubionych i najbardziej dokuczliwych taktyk szatana jest osłabienie twojego poczucia pewności co do twojego wiecznego bezpieczeństwa. Masz przyłbicę zbawienia, a Pan mówi: włóż ją. Nie jesteś na straconej pozycji, gdy masz na głowie hełm. Jesteś silny. Pamiętaj, to Bóg jest ostatecznym zwycięzcą. Czy to nie wspaniała nowina? Aż dotąd każda część uzbrojenia służyła obronie, zauważyłeś? Pas, pancerz, buty, tarcza, hełm, miecz. Miecz? Rzymianie udoskonalili ten starożytny wynalazek. Nazywali go gladius, po grecku machaira. Był to krótki, półmetrowy miecz, ostry z obu stron jak brzytwa. Cięcie takim mieczem było szybkie i głębokie. Służył do walki wręcz w bliskim kontakcie. Można było takim mieczem rzucić w kierunku wroga, ale tylko 3 razy w życiu. Taki obowiązywał kodeks honorowy. Czy czujesz się zalewany listami, które są po prostu śmieciową korespondencją? Ja tak. Na każde 2 ważne dla mnie listy otrzymuję 10 reklam. Wizyta listonosza nie jest więc ulubioną częścią mojego dnia. Kiedyś przysłano mi katalog mieczy. gruby, ilustrowany. Jedna strona za drugą, same miecze. Zastanawiałem się, po co mi miecz? W większości były to miecze naprawdę ogromne. Jakiś wykonany w Austrii, inny w Niemczech. Jeden ze szmaragdami, taki ogromny, oburęczny. Nie mogłem się nadziwić poziomowi absurdu takiej oferty. Miecz oburęczny, który trudno jest nawet unieść, a cóż dopiero nim walczyć? To nie to, co krótki, zgrabny rzymski miecz Machaira. Teraz już jesteśmy przygotowani do najlepszej części całego rozważania. Chodzi mi o wypowiedziane słowo Boga, rema. Nie chodzi o logos, bo odnosi się do Jezusa Chrystusa. Nie chodzi też o inne greckie pojęcie, grafe, które określa spisane słowo Boże. Tu apostoł Paweł użył pojęcia rema, słowo, i chodzi o wypowiedziane słowo Boże. Takie jak to wypowiedziane przez Jezusa, którym powstrzymał on atakującego go wroga pod koniec 40-dniowego postu. Na ataki szatana odpowiedział Słowem Bożym. Chodzi o zwerbalizowane Słowo Boże. Dlatego właśnie uczymy się go na pamięć. Izajasz pisał w 55 rozdziale: jak deszcze i śniegi spadają z niebios i tam nie wracają bez zwilżenia ziemi i użyźnienia jej po to, by się zazieleniła i plony wydała na chleb użyteczny, tak słowo raz wypowiedziane do mych ust już nie wraca, póki nie spowoduje skutków i tego, co chciałem, i nie wypełni swego posłannictwa. Wspaniały urywek Pisma Świętego. Gdy posługujesz się słowem Boga, wróg wycofuje się i ucieka, ponieważ nie potrafi się przeciwstawić prawdzie zawartej w Biblii. Słowo Boże jest prawdą. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. A Paweł nakazuje: weźcie miecz ducha, to jest słowo Boże. A to dopiero. Masz mówić to, co Bóg zapisał. Masz to kierować przeciwko wrogowi. Gdy to usłyszy, ucieka. To część twojej obrony. Gdy w nocy budzisz się zalękniony, wiesz teraz, co masz robić. Im ciemniejsza noc, tym głośniej wypowiedz słowa Biblii. Jeśli ci to pomoże, weź Biblię do ręki i spacerując po pokoju, głośno ją czytaj. Jeśli pokój hotelowy stanie się dla ciebie miejscem pokusy, weź do ręki duchowy miecz słowa, Bożej prawdy, i wypowiadaj te słowa z Biblii tam, gdzie jesteś. Wiedząc, że musisz iść w miejsce, które może sprawić ci wiele trudności, tam, gdzie zwykle czujesz się onieśmielony, niech Słowo Boże dodaje ci odwagi. Jesteś owieczką i skoro tak jest, to nie będziesz mógł zaryczeć, no chyba, że z pismem na ustach. Tak to robią misjonarze. Chwytają się Słowa Bożego, wypowiadają je, dzielą się nim, żyją nim i wróg się cofa. Nie jest w stanie zaanektować terytorium, które należy do Chrystusa. Wiesz, to jest lepsze od najpotężniejszego i najbardziej przenikliwego umysłu, od najbardziej elokwentnych słów, jakie ci mogą przyjść do głowy. Dalej, w wersetach od 18 do 20 jest mowa o okrzyku bojowym. Jest nim modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. W tych wersetach Paweł mówi o niej kilka razy. Okrzyk bojowy. W naszej historii znany jest okrzyk bojowy: Bóg, honor, ojczyzna. Dla wierzącego okrzykiem bojowym jest nieustanna modlitwa, prośba, wytrwała czujność i modlitwa wstawiennicza. Posłuchaj, nie jesteśmy owcami wciągniętymi w trud walki. Nie mamy takich słów, którymi przestraszymy wroga. Nie mamy sił sami z siebie, aby mu się postawić. To wszystko pochodzi od Boga. Thomas Guthrie, wielki szkocki pastor i pisarz, ujął to w takie słowa: Biblia jest niebiańską zbroją, laboratorium niezawodnych leków, kopalnią niewyczerpanych skarbów. Jest przewodnikiem na każdą drogę, mapą na każde morze, lekarstwem na wszelką dolegliwość i balsamem na każdą ranę. Zabierz mi moją Biblię, a z mojego nieba zniknie słońce. W naszym kraju podejmowane są takie próby odarcia nas z Biblii. Można temu zapobiec, jeśli będzie ona świecić swoim blaskiem w twoim życiu. Powiesz: pastorze, ja jestem tylko słabą owieczką. No właśnie, tylko tym jesteśmy, tylko tym. Razem stanowimy stadko owiec. Niedawno natknąłem się na ciekawy tekst na temat procesu pasowania młodego człowieka na rycerza. Ostatnią noc przed pasowaniem młody mężczyzna spędzał na czuwaniu w kaplicy. Wchodził do kaplicy, zdejmował z siebie całą zbroję, część po części, kładł przed sobą i bezbronny powierzał swoją duszę Bogu. Następnie dotykał każdej części rynsztunku, nazywał ją głośno i deklarował całkowite zawierzenie Bogu, prosząc go jednocześnie o odwagę i o łaskę przeżycia. Przyznasz, piękna ceremonia, prawda? Ciebie teraz też proszę, żebyś pomyślał o każdej części zbroi. Połóż na nią swoje ręce, na każdej z osobna. Pomyśl o pasie, pancerzu, butach, tarczy, hełmie, o mieczu. Aby nabrać odwagi i aby przeżyć, wzywam cię teraz ja, jedna z owieczek. Proś o Bożą opiekę i pomoc w każdej sytuacji, w jakiej przyjdzie ci się znaleźć. A ty, który jeszcze nie znasz Chrystusa osobiście, wiedz, że bez Niego ci się nie uda, nie masz szans. Już przegrałeś, może jeszcze o tym nie wiesz, ale to tylko kwestia czasu i uświadomisz to sobie. Jest jednak dobra nowina. Teraz jest ten moment, w którym możesz zwrócić się do Niego i zawierzyć Mu swoje życie. To wspaniałe, prawda? Czy to może być ten właśnie dzień, w którym dajesz Mu swoje życie, aby Pan dogłębnie je przemienił? Pochylmy nasze głowy, za chwilę będziemy się modlić. Ja też to zrobiłem. Posłuchaj. Biblia dzieli ludzi na dwie kategorie. Taka jest prawda. To, co teraz powiem, nie jest politycznie poprawne, nie brzmi bardzo jedwabiście, ale taka jest prawda. Jesteś albo zbawiony, albo zgubiony, albo idziesz do nieba, albo jesteś w drodze do piekła. Masz swojego pasterza, albo jesteś zagubiony i pozbawiony nadziei. Jeśli uznasz, że jesteś w tej drugiej grupie, to skoro przez cały czas mówiłem do owiec, to teraz na chwilę zwrócę się do ciebie. Musisz przede wszystkim uświadomić sobie i przyznać, że nigdy nie przyszedłeś do Chrystusa, że brakuje ci Jego sprawiedliwości. Nie masz pasterza, jesteś w beznadziejnym położeniu. Teraz jest twój czas, twoja chwila. Do ciebie kieruję to zaproszenie. Ono jest zaproszeniem od Boga, abyś teraz właśnie przyjął Chrystusa do swojego serca. Jesteś otoczony przez owce, które same z siebie są strachliwe, przerażone i słabe. Ale teraz posłuchaj naszego ryku, bo mamy ochronę. Mamy lwa, który przez nas przemawia. Działa i mówi do nas, broni nas i ochrania. Zapraszam cię, przyjdź do Niego teraz. Masz chwilę do namysłu. Panie nasz i Boże, Ojcze pełen łaski, miłosierdzia i współczucia, dziękuję za Twoje słowo, tak bogate i ubogacające. Trudno jest, Ojcze, nie pogubić się w życiu. Czasem czujemy się nim przytłoczeni. Niekiedy trudno jest mówić prawdę, zwłaszcza gdy zagraża to utratą pracy albo gdy inni nas nie rozumieją. Choć wiemy, że wierzyć prawdzie i żyć prawdą to sprawy fundamentalne. Pomóż nam. Pomóż nam dzierżyć tarczę. Pomóż nam z tymi butami, pancerzem i z tym mieczem. Dodaj odwagi, gdy sytuacja nas przeraża. Chcemy wtedy powołać się na Twoją księgę. Pomóż nam odnaleźć schronienie, abyśmy tam mogli nabrać sił i znaleźć nową świeżość i nadzieję. A teraz, Panie, modlę się za tych, którzy tych wszystkich wspaniałych rzeczy nie mają. Stanowią oni tak łatwą zdobycz dla wroga. Nie mają tego wszystkiego, co łaskawie darujesz, Twojej miłości i bliskości z Tobą. Przekonaj ich, Panie, bo nikt inny nie jest w stanie tego zrobić, jak wiele tracą. Przekonaj ich, że potrzebują Zbawiciela. Odnów w nas, Twoich owieczkach, wdzięczność za to, jak nas wyposażyłeś. Niech to nie będzie powodem do pychy, ale niech pobudza nas do większej wdzięczności. Dziękujemy, że jesteś dla nas łagodnym, dobrym pasterzem. Panie, przyjdź i prowadź nas. Pomóż nam odnajdywać właściwą drogę. Chcemy za Tobą podążać uważnie i wytrwale, nasz Ojcze, pomimo wszelkich przeszkód i zmagań. Amen.
4: Słuchając dzisiejszego wykładu doktora Chucka Swindola, być może myślisz o trudnych relacjach małżeńskich. Może czujesz się pokonany? Nie krępuj się i zwróć się do nas po duchową poradę. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800-444-101. Zawsze bardzo nam zależało, żeby nasi słuchacze mogli dowiedzieć się jak najwięcej na temat Jezusa i na temat Biblii. Dlatego pragnę zainteresować Państwa wykładami doktora Swindola, wyemitowanymi wcześniej w audycji Pełnia Życia, a teraz dostępnymi już na płytkach CD. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod numerem 800-444-101. Przypomnę jeszcze tylko, że aktualnie nadawanych audycji można też słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Zapraszam. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, bądź od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800-444-101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, pragniemy sprezentować płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindola. Polecam również kontakt mailowy kontakt@ifl-polska.pl. Zapraszam do wysłuchania ostatniego wykładu z cyklu Stając się ludźmi łaski, którego emisję rozpoczniemy już w najbliższej audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.